wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

dzikie, wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

slozami się wraca. W Leluchowie miła, czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były takie znajomki, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

Jest to taki wers, co straszni opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do inde nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem, synku, znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilno było bandam, tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Tam nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarciał, to bym był może...

słuchacze radia LEM FM, znajcie, że Rusnacy u Republiki Chorwackiej byli, są i budu. Besedovala Natalija Hnatko, jednoosnovateljka Društva Rusna i učiteljka ruskog jezika i kulturi.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Droga. Kiedybym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerszył, to bym był może...

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej, jak zmy łatru zaczęły robić w czorni, w bortnim, zmychało z łatry, ładowały. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Neje, ciasunku, i neje. Naj choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem, tak mówię.

Szanowny radiosłuchaczy, tu Radio LEM FM, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Witajcie w nowym miesiącu w programie Register Zabytków, w jakim poznate następne interesujące osoby o stylem kołyny. Dalej zosredzamy się na jak najlepszym poznaniu lemkołyny i dalej pryzeramy się jej w skalę mikro. Zwania zabytku Radia LEM FM ma już paru dziesiąt obiektów z lemkołyny. Docinęliśmy też to te osobliwosty, które choć już w obszyrysty swojej lemkołyny się nie nachodziat, albo nie nachodyli, to wse związane były z nią dost mocno, za to nie możemy i też nie chcemy ich pomijaty. Dnes mamy pierwszą sredę miesiąca, a to oznacza, że do naszej subiektywnej radiowej listy dopisujemy cerkoł. Jaka tym razem drewniana perlina cerkownej architektury nas zachwytyt? Już besiduję. Będzie to cerkoł, jaka kolisy znajdowała się w krakiuskim województwie, dnes małopolskim. Kolisy służyła jak grekokatolicka cerkoł, dnes je hosnowana jak rymokatolicki kostył. Cerkoł pobudowana była w seli, jakie osnowane było kolisy w tzw. nawojowskiej derżawi. Dnes miscewist to ta to czast nowosandeckiego powitu i gminy Labowa. Heroinią 22. odcinka Register Zabytków bude cerkoł świętego Dymitrija Sołońskiego z Roztoky. Seło Roztoka osnowane było po 1629 roku, jak już było wspomniane, w tzw. nawojowskiej derżawicy i nakrze nawojowskim kluczu, jakie składało się z 29 seł nad riką Kamienicą. Były to i polskie, i lemkiłskie seła, Medzieńczyma, Maciejowa, Składyste, Czaczył, Labowa, Nowa Łez, Kryżyłka, Łosia, Uryń, Szlachtowa, Jawirkę, Biła Łoda, Czorna Łoda. Od 1604 roku nawojowski klucz był we własnych lubomirskich. W 1653 roku we własnych Aleksandra Michała, krakiuskiego wojewody i sandomirskiego starosty. Pak klucz zas pereszał w rukę lubomirskich, a następnie w rukę rodu stadnickich. W 1636 roku ruski wojewoda Stanisław Lubomirski, to dyszni właściciel klucza i oczywiście Roztoky, prezentował na parocha w Roztoci odcia Andrzeja Ulickiego, jaki zakupił dodatkowo za 100 zł tak zwaną Paulową rolu na pośłatne. Otrzymał też prywilej na popołstwo perechodziacze z Witcia na syna. I jego potomkowe duszpasteriowali w Roztoci aż do blisko 1800 roku. Prywilej to potwierdzili następne właściciele nawojowskiej derżawy. W 1785 roku w Roztoci było 392 wiernych, a w rokach 1786-95 czysło parochian wzrosło do 408. Koło 1816 roku parafium perymianowano na kapelaniu, której administratorem został otec Izydor Wadynowski. Stara cerkoł była w tym czasie w bardzo złej kondycji. Zachowała się nawet informacja, że w 1818 roku wpała. Cerkoł, jaka stoi pod dnes i o której ochwilu budemy szersze besidłaty, pobudowano w 1819 roku. Istnieje teoria, że do budowy schosnowano zakuplenej w innej miejscowości drewniany rymokatolicki kostel. Cerkoł remontowano już w 1881 roku z inicjatywy otcia Iwana Paryłowicza. W 1886 roku przywrócono w Roztoci parafiu. Następny remont przeprowadzono dwa roki późniejszym, a w 1893 roku zrobiono polichromię. Autorem polichromii był malar z Osanoka Karol Różewicz. Najpełniejsze w 20. rokach XIX stulecia sprawiano w cerkwi nowy ikonostas. W związku z 950. rocznicą kreszczenia Rusy poklekano w Roztoci Komitet Odnowy Cerkwy, jakoj dokonano w 1938 roku w czas duszpasteriowania odcia Antona Pakosza. Informują o tym napisy na ścinach ołtaria i chramu wiernych. Polichromię odnowili malarzy Adamski i Galianka.
Kościelką w XIX i XX stoleciu nachodziła się w obszarze Moszyńskiego dekanatu greko-katolickiej peremyszskiej jeparchii, a od 1934 roku włożyła w skład apostolskiej administracji Lemkołyny. Życie cerkwy najpierw skończyło, a pak zmieniło się po 1945 roku, kiedy najpierw weselono czas żyteli Rostoku do Sowieckiego Sojuzu, a pak 15 lipca 1947 roku na zachodniej ziemi polskiej drżały. Opieku nad cerkwą pereniał rymokatolicki kostel. Od 1951 roku cerkwą należy do parafii w Nowiłesy, jak filialny kostel.

cyrkoł o Wrostoci, jaka z dnešnim dniem otrzymuje zwania zabytku Radia Lem FM i zanima 22. pozycję w subiektywnym radiowym registrze zabytków, to orientowana cyrkoł z otarium skierowanym na schód. Znajdziemy ją około 700 metrów na południe od drogi Nowej Sancz Krenycia. Seło nachodzicia w pobliżu dżereł riky Kamienici i zanymat usku dolinu potoka, jaki spływa z pasma Jaworyny ku północy. Cerkoł usytuowlena jest po zachidni strani drogi przez seło, na uboczu Wercha od Dilaju Czochorostoku od seła Łosia. Od drogi cerkoł oddalena jest jakie 100 metrów. Teper nachodzicia w zahuszczyniu dereł. Cerkoł pomieszczono na płaskim placu, jaki obniża ciągu południowy i schodowy, utworenym przez pitiacia ubocza, jakie woznosy cię napiłniczo do cerkwy. Miejsce to uskoktok, sperto oporowym murom złomlenego kamienia. Nasyp, zrobiony od schodniej strony i czastioło południowej, utworzyły drugą szkarpu, jakie zmicniając za skoreni dereł i kriakił okrużających cerką. Poniżej szkarpy cerką obchodzi dojzdoła droga. Od zachodu i północy szerokim łukom cerką okruża cmontir, jaki pomieszczony jest na uboczach. Na cmontir wedą betonowe schody. Dereła, jak okrużają cerką, to hołowni parudesiatolitni, lipy i jaseni. Pered cerką betonowy chodnik wedę ku cmontiriowy. Jego czast okrużono nowym drewnianym ohorodzeniem z żerty. Cerką w Wrostoci ma konstrukcję, jaką stryczamy najczastejsze, jak chodzi do cerkły na Lemkołyni. To jest konstrukcję z rubołu. Natomiast weża cerkły ma konstrukcję stopołu. Cerką wozneseno na pit murowaniu złomlenego kamienia. Pit narożnikami leży poszyreno punktowe fundamenty z wielkich kamieniów. Dach łeżyczki, daszok ganku i bania leży pobyty sód osynkowaną blachą położoną na gąty. Ściny obyty sód gątom na łatach. Izbycia łeży i ganok od frontu sód odoszkłany z listwu łaniom. W ołtarii chrami wirnych połały sód płaskie, doszkę poprybyjane sód ćłakamy do bel, podibni doszkę na pidłochach. Konstrukcyju łeży tworiat cztery konstrukcyjne stopy, tak zwane świcy, pochyleny kus do seredyny. Perewiazany sód w płaszczynie ścin systemom krzyżujących się rozporowych belok. Brak rygliu, innych konstrukcyjnych elementów, jest przyczyną tego, że łeża odkształtyła się w naroży, gdzie stop jest sztukowany. Konstrukcja izbyci na łeży jest lekka do szkoła z okremą konstrukcją nadzwin. Ganok przed wchodem do cerkwy ma stopą konstrukcyją. Łeżyczkę nad ołtarium i chramą wiernych mają też okremu konstrukcyju, jaka sperta jest na specjalnych dwiharowych belach. Baniastu formu osiągnęno chosnujuczy koncentryczny doszkłany krużyny, zamocowany dołom i chorą na płatwiowych wincach. Bańka na łeży składa się z niskoho szatrowego daszku, wkrywającego izbyciu i łeżyczkę, jaka jest w konstrukcji analogiczna do konstrukcji łeżyczek nad cerkwą. Wkrycia z blachy, jakie nie było przerobione po wojnie, zwertat uwagę wysokim technicznym riuniom. W zwieńczeniach łeżyczek pomieszczono żelizny kuty kresty. Stolarka w Hladiw jest noła, podibni pereszklene dweri z prytworu do chramu wiernych i płaszczynowe dweri z chramu wiernych do Riznyci.

czujemy się w programie Register Zabytków zas po krótkim muzycznym przerywniku. Dnes rozberamy na najmniejszy czas tę cerkę w Rostoci, cerkę świętego Dymitrija Sołyńskiego. Cerkę, jakiej konstrukcji już sme poznali, ma tridílny podiv. Zrubowa dwodílna część ma woznesenej na kwadratowym planie ołtar i woznesenej na wydłużonym prostokutnym planie chram wiernych. Najwyższa jest ołtarna część, przy czym od północy prylicha do niej jeszcze ryznycia o taki sami jak ołtar do hosty. Od zachodu do chramu wiernych prylichat uższy od niego prytwór, jaki jednocześnie stanowit przyzemna łeży. Prytwór wozneseno na planie zbliżonym do kwadratu. Główny wchit wede przez niewielki ganok. Kolesy było jeszcze jedno wojścia do ryznyci w zachodniej ścini. Teper jest ono zaliplene. Bryła cerkwy składa się z trzech części. Najwyższej wieży od zachodu, chramu wiernych po posredyni i najniższego ołtaria od wschodniej strony oczywiście. Dodatkowym elementem bryły cerku jest ryznycia, jaką wkryła płaszczynowy dwospadysty dach, jaki stanowi przedłużenia północnej i wschodniej płaszczyny dachu ołtaria. Dachy nad chramą wiernych i ołtarium, tyż sud płaszczynowy, lemże tryspadysty, a zwieńczony łyżyczkami

dominuje nad cielistą budowlę. Osmobiczne łeżyczki złożone są w baniasty i czasty. Osadzono na nich prywedne litarni pod szatrowym daszkom, a zwieńczone są makołyczką, tanieryką i gałką, na której pomieszczony jest krest jeszcze na wysokiej podpory, zwieńczeni piłmi siacią. Łeżyczki nad cerkłą stoją na osnołach pomieszczonych nad kalenycią dachił, a łeżyczka leży niemal takiej podstawy i osadzona jest bezpośrednio na szatrowym dasi. Ganok przy zachodniej ścinie łeży składa się z dwóch prostopadających do ściny łeży ścinok wkrytych dwospadystym daszkom z trójkutnym szczytem i okapowym daszkom. Zewnętrzne ściny cerkwy charakteryzują się małym przekraszeniem i małym czysłem architektonicznych elementów, z czym kontrastują porozdzielane i o bogatym profile łeżyczki i izbycia. Schodnia i piwniczna ścina podbudowane są widoczną ocementowaną podmuriłką. Niżni riad gontowania ścin cerkwy jest lekko wywinęny i pod bliższym kutem, a dookoła łeży to ostatni riad składa się z dwóch szoriów gontiów. Okapy dachił podtrzymują gzymsy o skromnym profile pomalowane na syni kolor. Obramowania wygladił pomalowane są na czerwony kolor z synim listwułaniem. Izbycia łeży maje porozdzielane płaszczyny ścin. Zwieńczona jest izbycia profilowanym gzymsom, pod którym pomieszczono arkadowy fryz z doszkę. Arkady peredołżone są na ciły wysokosty ściny z listwułaniem, zakończonym dołą poziomą profilowaną listwą, pod którą pomieszczono jeszcze korotku koronku z motywą fali. W każdej ścinie izbyci pomieszczono po trzy zwłokowe prostokutne diry zaperte nadwiszanym piłkolesom. Zwłokowe diry zasłonione są do ceredyny ruchomą diafragmą z doszczok pomalowaną na syni kolor, podobnie jak gzyms, arkadowy fryz, listwułania i koronka. Płaszczyna ścin i zbyci pomalowana jest zas na czerwony kolor.

Zapraszam na przedostatni czas programu Register Zabytków. Po mały podsumujemy nasze znania pro cerkow w Rostoci. Nową osobliwość Lemkowyny z ozwanią zabytku Radia Lemefem. Łyżyczki na cerkwy są bogato porozdzielane, a ich formu przykrasza sposób położenia blachy. Ranty baniastych czasty zaznaczone są specjalnym wywinieniem. Płaszczyny prywatnych litern mają zrożny ciłany szablon. Osobliwie finezyjna jest łyżyczka nad ołtarium. Zwieńczenia każdej z trzech łyżyczek kusia ryżnyt, a kresty, jakie ich winczat, mają bohaty i precyzyjny rysunek. Seredyna cerkwy składa się z dwóch osnownych czasty – ołtaria i chramu wiernych. Z ołtarnej czasty możliwe iście do ryżnyci. Prez klapu w podłozi dostępna jest iście krypta, jaka nachodzi się pod ołtarną czastią. Od zachodu do chramu wiernych prylichat prytwor, z którego jest wchit na pit cerkwy, a po drabyni moż wojty na dzwonowy powerch. W ryznyci pomieszczony są od zachodu dweri na dwir, a od schodu pomieszczony wychlad. W samym ołtarii jest jeden wychlad od południowej strony. W chramie wiernych podła w południowej i północnej ścini. Przy zachodniej ścini nadwieszony jest muzyczny chór z piłkolesystym wystupą na osi. Podobnie jak w ołtary, styk poławy ze ścianą wkryty jest profilowaną listwą. W prytworii po bokach mamy skośne odtynki poławy. Seredynu ścin przykrasza malarska dekoracja o zryżnym ciłanym charakterie. Pochody do nas roku 1823 i 1938. W ołtary pomalowano lampery z narodnymi ornamentalnymi motywami. Wyższe pomieszczono ornamentalne roślinne pasy z wpletenym motywem kresta. Na połali jest kompozycja krest, hołbycia i cztery putta. W chramie wiernych w niżnych częściach ścin i na połali rozmalowano ornamentalny pas z motywami stylizowanymi na kresty koło i haft. Na bicznych ścinach pomieszczono wielkie postacie świętego Archangela Michała i świętego Jurija w ornamentalnych ramach. Po seredyni połały namalowano wielofiguralną scenę strasznego sudu z sygnaturą malara i konserwatorium i datą. W okrągłych medalionach w narożach połały namalowano pokwin pastyriu, bohołszczynia, wchod do Jerusalema i woskresienia. W cerkwi znajduje się zdekompletowany ikonostas z XIX stulecia z fragmentami barokowej dekoracji. Na temat carskich i diakońskich worot, ikony Jezusa Chrysta i Bożej Matery z ikonostasu zawieszone są w ołtarii. Prestiu z XIX stulecia został zdemontowany i pomieszczono go na podi. W cerkwi znajduje się jeszcze żertłennik z XVIII stulecia, obraz Woskresienia też z XVIII stulecia, ikona Bożej Matery w narodnym obleczeniu z XX stulecia autorstwa Kutynowskiego i dwa feretrony. Jeden z nich był przyniesiony ze Słowacji. Pomieszczono w nim obraz świętego Wenceslawa. Na łeży znajduje się dzwin z datą 1695. Kubatura cerkwy wynosi 700 kubeków, a prostor podziemny cerkwy to 155 kwadratowych metrów.

czujemy się już ostatni raz dnes, kończymy program Register Zabytkiu, no a na koniec skory perehlad remontił cerkwy w Rostoci z powyselenczego czasu. Koło 1951 roku zdemontowano średnią część niżniej partii ikonostasu, a ikony porozwieszano po ścinach i w ołtary. W neokreślonym czasie rozobrano prestiu. W rokach 1968-69 przeprowadzono bieżący remont cerkwy. Nie znacie do końca, co dokładnie wtedy zrobiono. Ale w rokach 1994-96 przeprowadzono kapitalny remont cerkwy. Poprawiono wtedy podmurówkę i wyprawiono ją cementową zaprawą. Przy łeży zrobiono dodatkowy odcinek podmurówki, wymieniono część osnownych bel pod łeżą od północy i od zachodu i część północno-schodniego konstrukcyjnego stopa łeży. Wymieniono część bel w chramie wiernych. Ściny obyto nowym gątom, choć schosnowano też po części popередni gąt z 1938 roku. Ciwist zaimpregnowano chemikaliami proti rybam. Dachy pomalowano antykorozyjną farbą w srebrnym kolorze. W czas robit częściowo zrekonstruowano farebną dekorację cerkwy. W seredynie wymieniono podłogi, peremurowano oporowy mur w sąsiedztwie cerkwy. Zrobiono też betonowe chodniki. W Dzierżawny Polski Register Zabytków Cerkwą wpisana była 5 września 1964 roku. I to by było na tyłko od mnie dla Was dnes. Horiaczo, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam o tydzień. A w międzyczasie odsyłam Was do naszych podcastów, gdzie znajdziecie wszystko do teperiszni odtynka registra, jak też tohoryczne odtynki programu Szczyro Donoszu. Miłego wieczora albo dnia Wam żyłam. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wielkie, wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęście

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Jest to taki wiersz, co strasznie go opatrzni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdzie w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Deńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wiersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! To tolem, synku, znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna jedna.

0: LEM-FM.
1: LEM po naszomu. LEM-FM. Zapraszamy.
0: Hoczu słuchaty LEM-FM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart zo Zachodu so swoją audycją tam w Chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są zo Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzisku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby one nie odeszli i gdyby nie były rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok.
1: Tak jak nas to już wygnali, pod karabinami i taką dyscyplinę tu trzymali z nami.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
1: Tak mi było żal, bo tyle my się narobili, a nianio się tak napłakali. Oni to tą chyżu mu dawali i za tamto chcieli zapłacić, żeby się wyniósł i żeby się wrnuli. Tak nie mogli przeżyć. Tak nie było.
0: A nie mogli si kupić dade inde chyżu w horach? Jak chcieli w horach wartaty?
1: Dade pidu, oni dodaczyją oni swoje i oni.
0: No a tu przyszli do dodaczyjoho?
1: No to tu ich przymusili, tak jak wszystko. Nas dali do starej runnej.
0: Poczekajcie, no, o tym byłem jeszcze gadać, zaraz będę gadać o tym. Dobra, wernijmy jeszcze w to...
1: Wiertajcie, jak chcecie, tak. Ja to znam, no, to gada, tak. Ale ja nie.
0: Wernijmy jeszcze na Lemkoinu, wernijmy do Czarnoj, czy Czornoj, tak?
1: Czarna.
0: Do Czarna, tak?
1: Czarna.
0: A polenkiski...
1: Czornie było drugie, ale było czarne, a
0: czorne.
1: Nasza była czarna.
0: A, czyli wasza była czarna.
1: Tak.
0: Czarna.
1: A tam było też, ale czarne.
0: Rozumiem.
1: Bo wiecie, sił takich spotykało się, że to się zwali tak jak tu Konaz i tam...
0: To jeszcze raz. Wasze seło to się nazywa Czarna.
1: Czarna.
0: I polenkiwska ci jest czarna?
1: Czarna. A teraz czarna pisze. Mhm. Czarna. Bo tam jest, jak się nazywała, tak się nazywa.
0: Rozumiem.
1: A śnietnica była śnietnica. A stałysza była stałysza. Mhm. Izby, a teraz ja nie znam, jak to szybko ponazywały.
0: Czy w seli czarna za winy były jak ludzie, którzy donosili Niemcom?
1: Nie, to ja nie znam. To na pewno byli, bo wszędzie są te ich nas może byli, ale ja nie znam.
0: Mhm.
1: Nie znam to.
0: A czy Niemci w seli do kogo zastrzelili?
1: Nas nie zastrzelili. W naszym seli nie zastrzelili nikomu. Tylko, że do tych obozów, co jak mali, to wzięli, to chyba nie wernuło, chyba nie znam. Ci dwóch, ci Gambalka będą li przyznati, ja to desi nie znam tak.
0: No.
1: To Kirillu to znam dobrze.
0: A kto to był Kirilla?
1: No toho, że Niemcy wzięli zimali i one już do obozy wzięli, już nie wernuł. To był Kirillu. Gambal też się pisał. Ale nie był z tymi Gambalami rodzina.
0: A cyły, jako młoda, harda dziuka, maliście do jaki... Cyły, jako młoda, harda dziuka, cyłyście mali do jak nieprzyjemne sprawy z Niemcami albo Ruskimi?
1: Nic.
0: Za winy. Czy się was łamy interesowali?
1: Nic. Tak jakbym była, nie żyła. Ani Niemcy, ani Ruski, ani Ukraińcy, ani Polacy, ani nikto. Jeden się naszał to Lemko i to z Czarnej i to nie wziął już.
0: Wasze koleżanki, selanki, male dek nieprzyjemne sytuacji?
1: Też nie ma, nie było takich dziewczat, żeby Niemcy chodili do nich. Ruski po tym, jak to nasze ludzie išli w 45 roku, jak stojali na stacji, to tam Ruski powiedzieli, że się interesowali. Chamy byli tak. A tak nie znam. Tu nie było. Było bardzo grzeczni ludzie w czarni. Ani się nie skarżyli, ani się nie byli, ani się nie swarili, tak żebym znała, żeby dade tak gniły byli, swara, bytka. To takie desi nie było.
0: A jak wyglądało wasze wysila?
1: Moje wysila wyglądało tak starodawno. W jednej chyży było wysila, chyża była stara, wielka, Szytlici grali, uścianskie cygany grali, barzardi grali. No i ja nie mała, ani uwielona, winczyk na głowie i w kożuszok. Mamin, bo ani słowo jeszcze nie mała, potem mi go dali. Normalnie było wesile takie, takie. Nie było tanierczyków, nie było zmysku jeli. Koło stoła na jeden z tył postawili litru paliunku i koło tego stoła gości sypili, koło drugiego za stoty gości, co się tam mistili. I też było takie. Mięso, bo zarizali tam w cijawiłku, czy co i zjawiłku, albo byczka, to już nie znam. No i paliunku było swoje, bo robili. To tu, co kupili, to im odobrali, ale też kupili. Była kupcza. No to by nawet był ksiądz, żak, no i ludzie, i susidy. Szczerno, nie było tak ludzi, żeby tak gdzieś zganiali takich ci kolegów, ci koleżanki, ci rodzina i susidy i pełno było. I wesele było harde, takie jak na to. No i tak.
0: Pamiętate deku wesilną śpiewanku?
1: Bo to pamiętam, ale to co?
0: To zaśpiewajcie
1: tam. Tam. Oj, nie, ja to tu duchaczała tam tak.
0: Tak, nie date rady.
1: No. A drużbowe było pod Woglem, w Perkach, drużki w Winczykach, po Górajskich, Gorsety. Drużbowe chleb krajali na skupkę, tego. Nie byli na taniery. No i jedna myska. Brędzia była na moim wesilu też. Na każdym stoli. No i co? I nie brali tak ludzie mięso, żeby mali tanierczyka. Lem si brali do ruku i skrypku ze stoła i tak, tak, tak, gdzie si po starodawnomu tak czysto było takie. A muzyka grała koło ludzi, co jak śpiewali tu, to grała tu, śpiewali wy, grali wam drugomu i tak, tak było.
0: A starosta był?
1: Był. Starosto byli. Starosto dłoni.
0: Jakie było ich zadanie tych starostów?
1: No co starosta? Starosta, co się przepowił, ja nie znam, co ja. Drużbi było zadanie to chleb kroiti. No i ty szczestowali, chodili, pisowali koło ludzi. A starosta, ta starosta siedził, no ale ty, co się przepowił, siedzieli, no. Aż... On się pogostił i piszął.
0: A jaki ksiądz dawał wam ślub?
1: Ksiądz mi dawał ślub, nie powiem, który był. Ja brała ślub w taki dzień, w wtorek. To dawali ślub w wtorek, przeważnie w wtorek i w sobotę, ja nie znam, i w niedzielu.
0: W wtorek i w niedzielu, tak?
1: Ja, no, tak przeważnie tak było, że będzie.
0: A co w wtorek?
1: A ja znam, no wtorek był kiermesz i ja na kiermesz mała.
0: A, i wy mali ślub i wesila wtorek na kiermesz.
1: Tak, ja mam na kiermesz wesila.
0: To musieliście mieć wesele życie.
1: No to wesele było, bo był kiermesz, to no i to. Tak było wesele. Choć było zaraz po wojnie, nie już było kupić ani połotna, ani niczego.
0: Nie przypomnijcie sobie nazwiska księdza, który wam, świaszczennika, który wam dał wesila?
1: No nie znam, czy już Werhun dawał, to Werhun, bo już win był. Czy, no nie powiem. Widzicie, tak nazwiska, nie powiem. Trzeba było się mamuś udać, ja nie mam mamuś.
0: Tak. I wesila, i ślub braliście w cerku grekokatolickiej.
1: Tak, bo tam prawosławnych nie było. Nie było prawosławnych cerku, ani polskiego kościoła nie było. Nie była cerku.
0: A heł, jak ste przyjechali do...
1: W naszym sieni był jeden Polak żenaty z Lemką.
0: A heł, jak ste przyjechali na zachód Polski, to ste chodili do cerku grekokatolickiej czy do prawosławnej? Czy ste nigdy nie chodili?
1: Jak my przyjechali, to my chodili do Gwizdanowa, do kościoła. Bo najbliżej było. Cerkwi nie było. To też, co teraz chodzimy, to było wszystko porozwaliwane. Witer gulał, szyb nie było, dwieri nie było, lem to z dworu tata chodili. Nie. Było wszystko pobyte. Dwa obrazy były, i Donetsky sud, toto obrazy.
0: A to jako teraz, jaka to jest teraz cerką?
1: Ona była ewangelicka.
0: No a teraz jaka jest?
1: Teraz no to prawosławna.
0: Prawosławna, tak? I chodzicie teraz do prawosławnej cerkwi?
1: Teraz chodzimy tu, bo będziemy chodzić daleko, jak cerkwa chyba jest jedna.
0: A powiedzcie mi...
1: Mi się zdaje, że cerkwa jest jedna. Jak może być cerkwa? Jeden Jezus Chrystus założył cerkwą, moja cerkwą jest cerkwą.
0: A jakby na przykład...
1: A ludzie teraz... się podzielili tak. I księdza ich podzielili.
0: A jakby na przykład teraz, gneskę, wybudowali cerkwę grekokatolicką, piszlibyście teraz do grekokatolickiej cerkwy? Czy byście dalsze chodzili do prosławnej?
1: No to do cerkwy można wszędzie chodzić.
0: Ja rozumiem, ale co byście zrobili? Piszlibyście do grekokatolickiej, czy byście zostali w prosławnej?
1: No już bym stała, gdzie chodzę, ale do cerkwy bym piszła.
0: Znamy wszystko, że w 47 wysylili nas na zachód, Lemkiu, tak? Ale ja im czuł też, że Lemkiu wysylali skorsze, ale na wschód. Czy włas w Selii też ludzie iśli na wschód?
1: Co do wyselania, to nas nie wyselali, żeby na wschód. Na wschód piszli sami ludzie.
0: A czemu pisze?
1: No bo to takie było jakby i wysadzenie, ale to jak nie chciał, to nie musiał. Ale nie opowiem wam dobrej, bo nie znam, bo to było w 45 roku jeszcze, w 5 pewno, bo w 6 my już piszli o rok.
0: To chodili. A się opisze w 46 czy 47?
1: 7, no. ale o rok. To
0: w 46?
1: To w 46 jeszcze my byli tak, że to już piszli do Rosji, to my jeszcze to te pola, które poleszali, to gdzie lepsze było, to si to ludzie orali i sieli, żeby nie było puste.
0: Na czym to ty, co piszli na
1: sieci? A to ludzie, co piszli do Rosji, to chodili tak wojskowe agenty. Oficjalnie się jak to byli. Takie agenty i oni namawiali ludzi. Namawiali, gadali, że będzie dobry na ziemi, tam i to, bo to uznate. Tak jak po mojemu, to bym dneska powiedział, że wybili naród, nie było naroda, to oni pewno chcieli, żeby zaselili narodom, żeby nie było pustyni. To ja sama si думam. Bo czego inaczej? Bo moi mama gadają tak, nechod, bo to brat pisał, nechod, masz tu wszystko, masz isty, masz chyżu, masz wszystko. A tam widzisz, wszystko spalone, wszystko ziemia zrujnowana. Mama tak to tłumaczyli ujkowej, wszystko zrujnowane. I po co ty tam pidesz? I dzieci wyprowadzisz na głód, na pustyniu. Та можеш доколи піти, як будеш хів, як буде вільне, швидко буде, але не зараз по фронті, по війні, по спалені, на спалену землю, не ход. Плакали, не ход, брате, бо лем'яного мали і мачички остали, сироти. Але уйко, ні, бо то ця записав, то єден з другого і ще писали. І виписували ще, помишлили дома. І виписували, і виписували їх. Їх писували ще зараз ішли. Ну і могли познати самі тоті люди, по що вони там ішли, що тоті агенти хвалили. То я так поїм.
0: Агенти то були польські агенти чи...
1: Росії як?
0: Росіяки.
1: Мундури російські, шапки, і гадали по-російськи, що таке росіяки. Собрання так робили, і так люди йшли на то собрання і слухали. І так їх допроводили, і так їх взяли. За самим тим могли познати, вони могли ще вернути ще з Грибова або з Горлиць, як сиділи два місяці.

0: Dlatego, że teraz włączyły nasze lęchiskie radio, przypominam, że dneska beszeduję z panią Mariną Matyjczak. Schyży też Matyjczak. Pani Maryna dneska mieszka na Czużyni, w Gawronkach Małych, co się znajduje niedaleko Rudnoj na Niżnym Śleszku, a rodom sud Szczarnoj na Rynilem Kołyni, gdzie mieszkali jej rodzice i didowe. Proszę słuchajcie dalsze, Mirko Warchacz z zachodu.
1: Jak ste się dowiedzieli, że musicie lyszać swoją chyżu?
2: No ja nie znam to. Kto to zapowił gmina, no to już władza zapowiła, bo jak znali którego dnia resztko, ale nie znali dużo napered.
1: A kilku ste znali napered?
2: To ja znam. To te skrinki zrobili, że nas budą wyganiati, bo wyganiają tamte sela. To tak jem czuła. Wyganiają tamte sela z góry, już wyganiają, idą dalej, selami idą, to i do nas dojdzie. Ale jak to było, to nie powiem, nie znam.
1: Jak wasza rodzina się rychtowała do tego dnia?
2: Za dwa dnia to te skrinki zbyli, a potem im nie trzeba było, lem dwie czy trzy wzięli. A tylko, że im dali dwie furmanki, jedną nianiowe, a jedną dzidowe. Bo dzido byli i babcia i stryko. To byli zapisane jako jedna rodzina, a nianio i mama i dzieci.

0: I była druga rodina. No to oni mali sami wagon, bo było dwie rodziny, a po dwie rodziny dawali do wagona. No ale też ze sobą wszystko mali, no, i korowy, i konia, i tak jak i my z tą susidą jechali. To ich było siedmiu, a nas było troje, bo było ja z chłopami i brat z nami był, chłopa brat.
1: A to te furmanki, gdy wam pisały, to nie były wasze furmanki, tylko...
0: Polacy nas wezli.
1: Na swoich własnych furmankach, tak?
0: Tak, na swoich własnych. Zawezli, zwalili i furmanę domił, a my ostali na stacji.
1: A jak się zachowali wobec was susidy Polacy?
0: Ta susidy... Ja nie znam, jak to susidy... Może niektórzy było im szkoda, a niektórzy korzystali.
1: W jaki sposób korzystali?
0: W jaki sposób korzystali? Maliście pacia, to z tego nie wzięli. Ostało, to si wziął.
1: A toż nie mogli se to paciate wziąty?
0: No ale no, to nie było koli, żeby poprodawati było, żeby chodili z tym, żeby poprodali. Kto od was kupił? Oni znali, że pozostawiają te siłozgu, bo nas był jeden, to jeszcze my chyży byli, to już głoszał do chyż i gada, no zbieraj się, Danko, zbieraj się. A Danko gada, jeszcze ty nie będziesz wyganiał ze swojej chyży? Pojął mu spie. I nic nie chwalił. Ale on jeszcze śmił przyjechać tu, jak my byli, to jeszcze odwiedzić nas, gdzie nas dalej, gdzie mieszkamy. No to nie znam, czy był dobry, czy był zły. No. I naszą mał, i to te dzieci pamiętają, bo to jeden już mał 7 roku, wszystko to on se gadał tu. Susid jak był, że on gada, że ja pamiętam, jak was wyganiali. Ja wiem, no to takie. Jak... To powiem, to znam, aż to znam, ale nie powiem wszystko.
1: Rozumiem, nie chcete komuś zaszkodzić.
0: No i widzicie, no i takie było. No to ja tak jak ze słowa rozuma, to mi rozum nie wczeni, bo nie był w szkole.
1: Jak długo ste jechali?
0: Ta pewno nie czuły 2 tygodnie. Co si brakuje, albo 2 dni, albo 3, ale już tak nie powiem, ale więcej jak tydzień my jechali. Bo nas wygnali 12 czerwca, a tu my przyszli pewno aż po 20.
1: Tu znaczy się gdzie?
0: Tu, na zachód. No, na zachód.
1: A gdzie? Do jakiej miejscowości jste trafili?
0: Od razu do Gwizdanowa. Nas wysadili Gwizdanowi. Rudna Gwizdanów się zwało.
1: No i co jste robili? Przez to majże 2 tygodnie?
0: A tu my stojali na stacji pewno 2 dni i nas rozdzielali. Był wójt, Szołtys, no i tam taki radny, bo to nie znam. I dalej nas do Starej Runnej, bo oni wyznaczali, które rodziny, gdzie mają dzieci. I dalej nas do Starej Runnej, takiej chyży, to koło samych torów, taka, że już się od wirieta waliali, się skrywili.
1: Ale poczekajcie, dojdziemy. Na pierwsze nie pójście, co wyście robili przez te 2 tygodnie, majże, przez te 2 tygodnie w tym podjawu?
0: Bo co my robili? Tam my jechali. 2 dni my stojali w Oświęcimi, bo nas tam przewiriali. My nie nilem, bo chłopił. Przewiriali.
1: To znaczy, co robili?
0: No to ja nie znam. Mali listu i przewiriali, ale co? Czy był partyzantom, czy był jakim? No nie znam, to nie powiem, nie będę gadała.
1: Nie pójście, bo nie chcete, czy nie pójście, bo nie znate?
0: Nie znam. No i przewiriali to z naszego transportu wzięli do Jawora z Jaszkowa chłopa, ale potem go opustili od Tamil, także nie siedził. No to nie znam jak.
1: A z waszego sela, tak to piszą do toho Jałożna?
0: A z naszego sela nie był nikto. W Jałorii nie był nikto.
1: Jałożni?
0: W tym Jałożnim nie był nikto. Nie był.
1: A w Oświęcimi?
0: A w Oświęcimi to my stojali i tam przewierjali. No to nic przeszli, to ten transport był długi.
1: Ci chłopy odpowiadali, co tam im robili?
0: Co tam, ja nie znam, to ja nie znam, co tam było. No ale przewierjali, no, jak się zove, przewierjali.
1: Nie skarżyli się, że ich tam byli?
0: Może nie byli, nie powiem.
1: To iste.
0: No, to.
1: A potem jak schował mikrofon, to poiste mi, dobry?
0: To w tym, no to my Oświęci mi stojali, to tylko znam, że chłopy też chodili się smotryti do tych peców, co tam im ci uczyli. To chodili, to było gdzieś pozwolenie, tam było tam czutina na stacji już. No i tak stawali, po drodze stawali, to tak stojali czasem. Pół dnia, bo to tyż ludzie chcieli żywiny pokormić, no nie było czym. To gdzie było takie, to wzięli kosu, to kosili korowiu, taką uczku, takie kopy widzieli, kuściok, taj tyż piszli, wzięli kus żywiny. No i tak to się wlekło.
1: A tak wiecie... To te kopy to nas pewnie były czyjsy.
0: Sina.
1: No, a to były pewnie czyjsy, tak?
0: No, to były czyjsy, bo to już nakładane, no. To były czyjsy. No,
1: ale... To jak
0: nie, ale to ludzie tak nie brali. Nasze ludzie i tak nie byli tak, żeby to ci krasti, ci to wziął kus, bo trzeba żywy nie dati. No, to tak jakby wkrały to kus. Ja tak nie pamiętam, żeby tak išli i tak to derli, rozwalili, wzięli z tej kopy to na naruczo i żywy nie zanesli, no żeby żyło co si kust. No i wody się napyti, a po stacji byli to te studni, to ani no jak był wagon koło toho, no to było niedaleko, a jak był wagon daleko, no to nic zaniósł, to te dwa widry, a trzeba było, tak jak my mali, dwie korowy my wezli. To ty, co ciągali, bo jedną sestrę dał Jawiłku, jak my išli już dalej.
1: Czy tak to z waszego transportu mał do jakiego przychodu, że mu pociąg wtiukł albo był dalej ranny?
0: Z transportu? Mhm. Jeden chłopem został, taki był niebars mądry, to został, co desi piszął i potem pociąg ruszył i już nie piszął. No i jedna też taka baba, taka, ale przyprowadzili jej na drugą stację. Mm-hmm. Mówili, że zostało i przyprowadzili. To nie powiem, bo to nie zrobili źli. A tak, żeby wkraść z wagona, wkrali korowu i konia. No i takie, komu si tam wkrali, że ci puchci, jakie takie mało lepsze, bo to też i puchy były tak, znacie jak były puchy doma, nie były takie jak tu, bo to i wszędzie były tak drewniane i kuściok żeliza na tymi, no, to wkrali. A korowu, co wkrali z transportu już. A nie znam, w którym miejscu, bo stojali, to wkrali tak jak nianiowemu kuzynowi, tomu peregrymowi. To korowu krali. A potem doma to te bandyty to już krali wiecie, i koni krali, i korowu krali.
1: Gadate?
0: Doma w Czarnisz, jak my byli. Ja się zowu doma, no. A w drodze to było.
1: Dojechali ste w końcu do toho Gwizdanowa?
0: No, tak? I tu nas wysadili. I tu mama gadaje, to dobry chodzki, że woda jest, bo ja rogi szum. Gadaj, chodzki koło wody, woda jest, a jeszcze jest życie jakoś. A to wszystko było zarosłe, takie zielisko koprywy, tak. No takie było, no znate jej nie było nic i niczego nie było. No i tam my postojali bez nic i drugi dzień i jeszcze jedną dyżu wynoczowali na stacji.
1: A co ste ile w tym pociągu? Z czego ste żyli?
0: Ile my, co my si zabrali z domu. Chlieb my zjali, I mógł me mali, wzięli me też, tak z omlina, do mlina dali. Mali me miszok mógł. Muszą my mali, ja nie znam jak kto, no ale już tam...
1: Niechaj wydawać, tak.
0: Tak, a po drodze może i tam jeszcze da kto, jak nie ma, może da jako stacji było dać to, żeby kupić. To nie powiem, też nie powiem, bo nie znam.
1: A na czym z tego?
0: A my nie chodili kupować, to my mieli swoje.
1: A na czym ste gotowali, na czym ste
0: oheń? Gotowali, my zużyli my kamieni na dworze i ohnia nakłali i na werch blachu, albo takie żelizo.
1: A od kiedy ste mali oheń?
0: Jak oheń? No ta oheń, to już my byli stary runde, to już patyki my zbierali. No to byli kochuży i porozwalanie było, to jeszcze z toho my zbierali. Ohnisko my, a tu my siedzieli czwarty dzień na horbku.
1: Na horbku to de?
0: Na horbku ta jego, na pole. Koło tej chyży, to niedaleko, ale nas dalej, ale na rywniejszym, a tam takie było, nie było de tak wiecie ludzie, żeby...
1: To co?
0: No to my tam siedzieli i my tam ohen kwali i tam my się isti gotowili. No to gotowili my się taką makaron z tyranku, jak się z rukami zrobił, kompery my nie mali. No ale toto my si gotovili.
1: A mňa interesuje taká...
0: A korovu my si zdojili.
1: Tak, mňa interesuje inča reč. V jaký spôsob ste kresali oheň? Čím ste kresali oheň?
0: Žeby... My kresali, ja neviem, či patečka mali, či mali zapalnička. Tyž toto nie... Také, mm-hmm. také si nepamiatam.
1: Také ťažké vydanie, nie?
0: No. I traktor my prvý raz videli, starý runný taký bol... Jakosi bulda česko, tak.
1: To z Gvizdanova prevezli vás do Staroj Rudnoj, tak?
0: Tak, to nás tam prevezli. A potom povili, kto si, ne znam kto poviu, že môžu si piti, jak ne hidajut, môžu si piti hľadati, ale v tých mini, chlopi. I pišli po selach, chlopi sa zobrali, vese ich bo tam nás dali, ja znam, kilko rodin bolo. 6, 7, no to już nie. Trzeba rachować po nazwiskach. Starie runny. To jednych dali tam pałac, był do pałacu, tak dwóch piszło, drugi niania piszli do takiej studowiska pegierskiej, tak było też szybko pozwolenie, ale studowa to, a chyba szybko to. No do niczego, szybko było, szybko poszabrowane, poharatane. Ani jednego nie było chyży, jeden ostał, to poprawił, to kuz jeszcze takie pozwiekał, to jeszcze jeden dneska. Peregrym Kundra co pisał.
1: No jak długo ste byli w tej starej Rudni?
0: No wiecie, jak tydzień też. Tak, tydzień.
1: I gdzie ste potem przeszli?
0: No i chłopi piszli, tak się przeszli po tych sełach. To jedne naszli w Toszowiczach, ale już kus lepsze, to kus co lepszy dym. Wszystko było cechwa i bez wikien, bez niczego. A drugi piszli, tak wszystko w kupie chodili, ale no na wielkich gauronach, no i tu na to te gaurony przyszli, to tu nas najwięcej piszło w tej starej runnej. My dwóch matyczakiów, trzech Buranicz, Peregrin, potem to te chomiaki doszli z Zagłogowa. Dambale z Bartoszowa przyszli tu. No tak potem się schodili jeszcze. Ale, tak
1: ale, ale na samym początku
0: ile było? Na samym początku to my przyszli, my, Nianio, Peregrin i Matyczak, to Sałko i Buranicz. To tu.
1: To raptom piąt rodzin, tak?
0: A na wielkich gauronach przyszło na wielkie gaurony, to były tak małe i wielkie się zwali, ale Szołtys jeden był. To na Wielkich Goronach przyszli tak Hubiaki, Hunczaki, z naszego, tamte z Jaszkowu byli, ale z transportu to Wirchanowski. Musiałbym po chyżach perejti, żebym... Hmm.
1: A to w tych małych gawronach,
0: no.
1: Tak? To
0: te, no.
1: Teraz to są gawronki, tak?
0: Gawronki.
1: Po polsku. W tych małych gawronach to było łazar, raptom piąt rodzin, tak?
0: No.
1: Czemu tak mało? No. Czemu nie pojechaliście wszystko w kupie do jednego seła?
0: No to tak nas priznačili, u nas je ne priznačili. Z našoho sela ještě Guzdanovi ostalo.
1: Bo ste gadali z koša, že možete si iti hľadati v tej gmini, a teraz gadate, že vám priznačili. Či što vám kaza...
0: No to priznačili nam zostati iz Guzdanova.
1: No.
0: I tam mate, majete vestiša. No i tu nas... Tu me še privezli, bo tu me byli priznačeni. Ne tu, len do Starej Runy priznačeni me byli.
1: No.
0: A od tam, za Starej Runy, możemy się synajti.
1: No właśnie, dlatego się tu, czy nie mogliście tak zrobić, żeby w tych małych gawronkach, bo u was łece niż len piadrodym.
0: No a jak nas mogło być łece, jak piszli, jak się rozeszli, to tam ty w Toszowiczach si naszli w Toszowiczach. No a ove se ljudi už nemali. Byli dvi hržuci, tri.
1: Mm-hmm.
0: No,
1: to znači, što šo viča. To znači, že tu v malých garonách
0: no.
1: Meškali tiž Polaki, tak?
0: Nihto, puštičke puste bolo.
1: I len bolo tu pět hrž?
0: Tak, nije, no, bolo pět hrž. No, bolo, vese hrž bolo. Vese hrž bolo, ale byli poniščeni bars. Bo bol PGR. To było tam też tak chyży byli, że tam też można było, no ale to wszystko było zrujnowane.
1: Mm-hmm.
0: Tu była gorzelnia. Był też w tej gorzelni. Pokoju do psa i wszystko było tam pełno. No ale to było wszystko, to welecz zas zrujnowane takie, no a już siadete. Bo tak chyżo ponachodili, jak to tu robitnikle mieszkali, to. Pałac był kras. To len jedna część pałacu była zwalena czysto. A to było postrzelane, porozwaliwane, poszabruwane. Wszystko było w pałacu. W gorzelni tak samo. A dwery, które jeszcze ludzie, bo na przed nas już przyszli ludzie, to te schidniaki, to oni już poszabruwali i piszli si, też gledali, to si zabrali, gdzie lepsze. No. I jeszcze to, co zostało, poszabruwali. Tu nie było ani jednego człowieka, nic. To tam by przyszli. I my tak tu byli bez zimu, što me kocom dveri zatkali, a vikna šitkom. Tak bilo teplo nam. Dverci ne bilo, pes bil, kafli bili. Dveri ne bilo, vikna ne bilo, džura bila tu od jako svoje broni vbita na toto. No i tilo, že bila podloga i toto v šinjoch, toto kafeljke, to ne bili poništene. To su doneske. A to rešta všetko bolo. Tak guľal vítev i tak.
1: V tých žijemeš kata od samého počátku, tak?
0: Od samého počátku. Jak našli tu, tak stajní neje, toho neje, ničoho neje, nič. No kde toto? Korova tu bola taká, jakby po nemecké kuchenka, što my tak zbadali, že tam wachy były, pralnia, bo taki kotel był wmurowany tak w dziury i tam si warili w tym kotwie. To był tot kotel i takie wmurowane i komin. No to taka była pralnia. I my tu korowy dali.
1: Do tej pralni?
0: To na dwie korowy. To men takie jak pił tego pokoiku. Takie tu, to po niemiecku jeszcze. No i wece nie było, to my dostawiali już tego. Na dasi było, szpił dachu nie było. No już takie było, ale mury jeszcze były takie, a stare runy, ani lipianka, takie się chyliło wszystko. I dwóch do jednej chyży. A tu si ponachodili każdy sam sobie.
1: Jak sobie z te nasze to dym, taki rozwalony, ciłkowy, to nie chcieliście gledać szosy dalsze?
0: No to nie znali, widzicie, a nie powili. Aby może i jeszcze piszli, to wyglądali, bo studzienki były puste. Hn było kus lepsze. Wysoka była pusta, paru Polaków było, tak jak to Niemcami robili. Zapriali do ścina do łoza. Ja nie znam, to ja szybko nie opowiem, bo ja szybko nie mogę. povistni. No. No. To oni poprichodili, što si od tam i tiš toto hljadali, tiš je prihodili, no to si hljaše. A naši už ne pišli, jak už pišli tu, našli to tu džadovinu i tak, ani pole ne znali, jak je tu pisočok, tu planne. Oni už lipše polja, na usoki, na studionka i takje inče žetja puščok. No i kapličko bylo, a tu nie było nic. A tu było jeszcze tak po Niemczech, to była tak, ta cerkow była. Szkoła była, nową szkołę rozobrali czysto, nową szkołę rozobrali. Na odbudowę Warszawy. To on można było i tyś siedzieć. Ta za nich to on do tej szkoły nie szło siedzieć, bo szkoła to wielkie, a daleko jedno od drugiego, to każdy się boił, i on do kupoczki. A potem było tu i taką dyscyplinę tu trzymali z nami.
1: Na czym polegała ta dyscyplina?
0: Taka była taka dyscyplina, że każdy dzień po dworze trzeba było zawitać, żeby słomki nie było. Taki był policjant jeden, co chodził każdy dzień i każdy dzień mało być czystsze. Tak pilnowali nas, jak napić. Не хотів Даньку пустити, бо як він вийшов, то він було бух чорно. Ми самі ще бояли, але тут не було ніж. А він було певно, що си здохве або гмерве. Уж потім не було, як би були, але що си було, бо откал би ще так бух тіло взяв. Так оповідав, аж страх, аж ще бою. I Daňko gada, nechoď tam pán, bo tam som pchuj to na gwałt, bo myślił, že tam što si jej, to na gwałt. I išol, píšol to a vyšol čisto čorný. Še otrepuval na dvore i plášť i všetko do hova, bo čisto čorný išol. Taký bu vyšel, potom zavisil tu. Taký bu nedobrý. Takú disciplínu trebalo.

Odmieńcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

ste plačte bez ľubli na sliky. Nič krásne, proču vás každodí.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. WC znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

0: Komar kosyt.
1: Muszka zagrabuje.
2: Komar kładę do kiboczkę.
3: Muszka prytoptuje.
4: Komar mózgu zagaduje.
5: Rad by się żonety.
6: Owatrzejk prymieruje.
7: Rad by drużbą
8: buty.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, lecz od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedział, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Widziałem potyk Gładyszowi, taki w beton wziaty, na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi chrodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. Ich odpowiadają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

Золото, а у дитятки маво и получше того.